Jangola mana bagege Dinga jana Indile ngajana lay Sevidinga galano Kwa majangolo mena ne jobena.